0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła druga. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Węgierska elektrownia jądrowa w Paksu może zostać całkowicie wyłączona w najbliższych godzinach z powodu niskiego poziomu wody w Dunaju, co ostrzegł lider opozycji Peter Magyar. Przerwa w działaniu obiektu może potrwać ponad miesiąc, co jest istotne, ponieważ elektrownia ta produkuje około 50% energii elektrycznej na Węgrzech. W związku z tym wiele przedsiębiorstw i instytucji ogłosiło dobrowolne ograniczenia zużycia energii. W najbliższych dniach przewidywane są bardzo wysokie temperatury sięgające 40 stopni Celsjusza. Ekspert wskazuje na potrzebę korekty granic i statusu wybranych miast, które ucierpiały na reformie administracyjnej, w tym Bielsko-Białej, Częstochowy, Radomia oraz Kalisza. Zmiany te mogłyby poprawić sytuację w województwie mazowieckim, które jest największym regionem w Polsce i jednocześnie jedynym stołecznym w Europie. Proponowane rozwiązania obejmują podział na województwo warszawskie oraz płocko-siedleckie, co miałoby umożliwić lepsze wsparcie dla peryferii. Zdaniem dr Zaborowskiego, zmiana mapy Polski jest możliwa, ale wymaga determinacji rządu. Panama zajęła pierwsze miejsce w rankingu krajów, w których emigranci czują się najlepiej dzięki wysokiemu komfortowi życia zawodowego oraz satysfakcji finansowej. Aż 90% ankietowanych uznało, że ich zarobki wystarczają na komfortowe życie, a mieszkańcy są postrzegani jako otwarci i przyjaźni. Na kolejnych miejscach uplasowały się Meksyk i Tajlandia, które przyciągają gościnnością oraz niskimi kosztami utrzymania. Z kolei Norwegia znalazła się na ostatniej pozycji z powodu trudności w nawiązywaniu relacji z lokalną społecznością. Badanie opiera się na subiektywnych odczuciach respondentów, co może wpływać na jego reprezentatywność. Patriarcha Cyryl podczas wizyty w żeńskim monasterze Trójcy Świętej i Święta Serafinę w Dziwiejewie podkreślił znaczenie prac naukowców z pobliskiego Sarowa, gdzie powstała rosyjska broń atomowa. Duchowny zaznaczył, że dzięki ich wysiłkom kraj został ocalony przed zniszczeniem. Dodał, że miejsce to ma szczególne znaczenie dla Rosji, a osiągnięcia naukowe są przejawem Bożego miłosierdzia. Cyryl wcześniej już nadawał broni jądrowej wymiar religijny, twierdząc, że jej stworzenie było rezultatem boskiej opatrzności. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia przed upałem w wielu województwach, w tym w lubelskim, podkarpackim oraz małopolskim. Temperatura maksymalna w dzień ma osiągnąć od 30 do 37 stopni Celsjusza, a nocą spadnie do od 18 do 23 stopni. Alarmy obowiązują do godziny 20 w środę, a w kolejnych dniach mogą objąć cały kraj. W regionach z ostrzeżeniami drugiego i trzeciego stopnia przewiduje się niebezpieczne zjawiska meteorologiczne, które mogą prowadzić do poważnych szkód oraz zagrożeń dla zdrowia i życia. Zaleca się ścisłe monitorowanie sytuacji pogodowej oraz przestrzeganie zaleceń służb ratowniczych. Koniec serwisu. Czas na Wasze ulubione kawałki.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra do 5 w nocy na A2 między węzłami Sługocin i Słupca w województwie wielkopolskim leży przewrócony pojazd ciężarowy. Do jutra do 9 rano w województwie śląskim na A4 w Katowicach oraz również na A1 od granicy województwa do Mekanowa występują utrudnienia na odcinku. Do jutra do 13 na A4 Przymopiast Trząbka w województwie podkarpackim zamknięto toalety z powodu usterki technicznej. Do jutra do 19 na DK32 między Leśniowem Wielkim a Zieloną Górą w województwie lubuskim koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła trzecia. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Szczątki drona spadły na pole w pobliżu miejscowości Periprava w Rumunii po tym, jak bezzałogowiec przebywał w rumuńskiej przestrzeni powietrznej przez 20 minut, a następnie został zestrzelony nad Ukrainą. Ministerstwo Obrony Rumunii poinformowało, że upadek szczątków nie spowodował żadnych strat materialnych. W niedzielę w okolicy granicy z Ukrainą miała miejsce wzmożona aktywność myśliwców F-16, które zostały poderwane w odpowiedzi na wykryte obiekty powietrzne. Od początku pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku, Rumunia odnotowała 33 przypadki naruszenia jej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Polska reprezentacja siatkarzy zdobyła trzeci w historii tytuł mistrza Ligi Narodów, pokonując w finale drużynę Stanów Zjednoczonych w pięciosetowym meczu, kończącym się wynikiem 3-2. W drodze do finału Polacy wygrali 10 z 12 spotkań w fazie grupowej oraz pokonali Ukrainę i Słowenię w fazie play-off. Premier Donald Tusk pogratulował drużynie, wskazując na motywacyjną przemowę jednego z zawodników jako kluczowy element sukcesu. Dzięki zwycięstwu Polska umocniła swoją pozycję lidera w światowym rankingu siatkówki. Ukraińskie siły przeprowadziły atak na strategiczne lotnisko w Engelsie oraz rafinerię w Saratowie, co doprowadziło do pożarów i zniszczeń w obu lokalizacjach. Lotnisko w Engelsie jest kluczową bazą rosyjskiego lotnictwa strategicznego, w tym bombowców Tu-95MS i Tu-160. Gubernator obwodu saratowskiego potwierdził uszkodzenia infrastruktury cywilnej w wyniku ataku dronów. To był co najmniej 15 atak na rafinerię od początku konfliktu. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Tobiasz Boheński określił premiera Mateusza Morawieckiego mianem zdradzeusza w mediach społecznościowych, na co odpowiedział Marcin Chorawa z Rozwoju Plus, krytykując go za żenujący spektakl. Politycy spotkali się w studiu TVN24, gdzie omawiali swoje różnice. Boheński żartował o grillu Morawieckiego, wspominając, że nie miał dyspensy na jedzenie mięsa. Działacze Rozwoju Plus ogłosili powołanie nowego klubu parlamentarnego po decyzji o rezygnacji niektórych polityków z Prawa i Sprawiedliwości. W Wrocławiu 18-letni Ukrainiec zaatakował nożem 30-letnią Polkę przy wejściu do bloku, raniąc ją wielokrotnie. Napastnik uciekł z miejsca zdarzenia, jednak policja szybko go zatrzymała. Za usiłowanie zabójstwa grozi mu do 25 lat więzienia, a ofiara znajduje się w stanie zagrażającym życiu w szpitalu. Ukraiński konsulat potępił incydent i wyraził wsparcie dla poszkodowanej, zaznaczając, że większość obywateli Ukrainy przestrzega prawa. Newsroom odpoczywa, studio emisyjne budzi się do życia, kolejne wiadomości za godzinę.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła czwarta. Czas na serwis w Radiu DHT. Donald Trump ogłosił, że w poniedziałek rozpoczną się rozmowy z Iranem, co skutkuje wstrzymaniem planowanego ataku wojskowego. Decyzja ta została podjęta na prośbę Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Kataru, które liczą na możliwość porozumienia. Prezydent Stanów Zjednoczonych zaznaczył, że akcja militarna była już gotowa, jednak priorytetem jest osiągnięcie porozumienia dotyczącego cieśniny Ormaz i kwestii nuklearnych. Iran zaprzeczył, aby prosił Stany Zjednoczone o wstrzymanie działań militarnych, informując, że negocjacje rozpoczną się w poniedziałek po południu. Nie podano szczegółowych terminów dotyczących osiągnięcia porozumienia. Na autostradzie A1 w województwie kujawsko-pomorskim doszło do wypadku, w wyniku którego 4 osoby, w tym 2 dzieci, trafiły do szpitala. Kierowca Volkswagena nie dostosował prędkości do warunków ruchu, uderzył w barierę energochłonną, a samochód zapalił się. Wszyscy poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala, a pierwszej pomocy udzielił im przejeżdżający lekarz. To już kolejny groźny incydent na autostradzie A1 w ostatnich dniach. Fragment dłoni został znaleziony przez mieszkańców Ciechanowa przy ulicy Płockiej w sobotę wieczorem. Policja po otrzymaniu zgłoszenia natychmiast udała się na miejsce, a następnie rozpoczęto poszukiwania w okolicy, które trwały do późnych godzin nocnych i wznowiono je w niedzielę rano. Rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie potwierdziła, że znalezisko to fragment dłoni, a przeszukiwanie terenu odbywa się z pomocą psów tropiących. W sprawie zostało wszczęte postępowanie, które prowadzi prokuratura rejonowa w Ciechanowie. 14-letni Mathieu Maistri z Włoch zmarł po 9 latach w śpiączce, która rozpoczęła się po zjedzeniu sera z surowego mleka zakażonego bakterią Escherichia coli. Po poważnym uszkodzeniu mózgu i innych komplikacjach zdrowotnych, chłopiec zmarł w wieku 13 lat. Jego ojciec walczy o sprawiedliwość, domagając się ostrzeżeń dotyczących produktów z surowego mleka. Włoski Sąd Najwyższy uznał winę producentów sera odpowiedzialnych za tę tragedię. 20-letni mężczyzna zaatakował swojego 50-letniego ojca, zadając mu poważne rany, co doprowadziło do jego śmierci. Policjanci, którzy przybyli na wezwanie, zostali zaatakowani przez syna uzbrojonego w przedmiot przypominający miecz, co skutkowało obrażeniem jednego z funkcjonariuszy. W odpowiedzi na zagrożenie policja oddała strzały, raniąc napastnika. Prokuratura planuje przeprowadzenie sekcji zwłok oraz złożenie wniosku o tymczasowe aresztowanie młodego mężczyzny. Aktualnie trwają działania mające na celu ustalenie szczegółowych okoliczności zdarzenia. To były wiadomości Radia DHT.
0: You are listening to the best internet radio station. This is D.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła piąta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. W wyniku eksplozji w moskiewskiej restauracji Balzi Rossi, która miała miejsce 1 sierpnia, ranna została córka generała Aleksandra Czajki, Maria Czajko. Jej mąż, Daniel Pieredry, prawdopodobnie zginął w tym samym ataku. Narodowy Komitet Antyterrorystyczny wskazał, że celem ataku mógł być generał Czajko, oskarżany o zbrodnie w Buczy. Eksplozja spowodowała śmierć 5 osób, a 21 innych zostało rannych. Potwierdzono, że użyto materiałów wybuchowych. Konsulat Generalny Ukrainy we Wrocławiu potępił atak, do którego doszło w sobotę, gdy 18-letni obywatel Ukrainy zaatakował 30-letnią Polkę, która trafiła do szpitala w stanie krytycznym. Sprawca został zatrzymany przez policję, a czyn zakwalifikowano jako usiłowanie zabójstwa. Konsulat wyraził współczucie dla poszkodowanej oraz podkreślił, że każdy obywatel Ukrainy powinien przestrzegać prawa Rzeczypospolitej Polskiej. Zaznaczone zostało również, że zdecydowana większość Ukraińców w Polsce przestrzega norm społecznych i wnosi wkład w rozwój lokalnych społeczności. Konsulat oczekuje na obiektywne wyjaśnienie sprawy przez polskie organy ścigania. Ukraina ostrzega przed możliwymi rosyjskimi atakami z użyciem ukraińskich dronów. Doradca prezydenta Zełenskiego, Serhii Beskriestnów, poinformował, że wrogowie zbierają i naprawiają ukraińskie drony, aby przygotować je do prowokacji. Szef Ministerstwa Obrony Narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz, zaznaczył, że w sprawę zaangażowane są wszystkie służby specjalne, a ryzyko eskalacji konfliktu hybrydowego dotyczy także Polski oraz innych krajów wschodniej flanki Sojusz Północnoatlantycki. Analitycy podkreślają, że Rosjanie mogą wykorzystać ukraińskie drony do ataków pod fałszywą flagą. Fale upałów stają się coraz bardziej powszechne, a ich koszt może wynosić 100 milionów złotych dziennie. CEO budzi obawy o możliwość blackoutów oraz problemy w produkcji energii. W rozmowie z Jakubem Wiechem omówiono gotowość polskich elektrowni na ekstremalne warunki pogodowe oraz rolę zwiększonej produkcji energii fotowoltaicznej w zarządzaniu kryzysami energetycznymi. W najbliższym czasie zostanie opublikowany specjalny raport dotyczący gotowości Polski na upały. Dokument ten ma na celu zbadanie, jak kraj planuje radzić sobie z rosnącymi temperaturami i ich konsekwencjami. Ukraińskie drony zaatakowały centrum logistyczne Wildberries w Nowosiemiejkino w obwodzie samarskim. Atak, przeprowadzony przy użyciu dronów FP-1, miał na celu osłabienie rosyjskiej infrastruktury wspierającej działania wojenne. Wildberries, największa platforma e-commerce w Rosji, doznała uszczerbków logistycznych o około 10%. Wcześniejsze działania ukraińskiej armii obejmowały zniszczenie bazy lotnictwa strategicznego w Engels oraz rafinerii naftowej w Saratowie. Kolejny serwis za godzinę, zostańcie z nami.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła szósta. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Centralne Biuro Śledcze Policji poszukuje nowych funkcjonariuszy, aby uzupełnić brakujące etaty, z których obecnie do obsadzenia jest 241. W CBŚP pracuje 1832 funkcjonariuszy, a nabór dotyczy m.in. detektywów oraz specjalistów w walce z zorganizowaną przestępczością. Oferta skierowana jest do policjantów z co najmniej 5-letnim stażem w pionie dochodzeniowo-śledczym lub operacyjnym. Niskie wynagrodzenia w CBŚP mogą wpływać na ograniczoną liczbę chętnych do pracy w tej jednostce. W stanie Waszyngton trwa walka z trzema dużymi pożarami, które zniszczyły setki obiektów i zmusiły do ewakuacji 60 tysięcy mieszkańców z rejonu Spokane. Pożary zajmują ponad 2000 hektarów, a senator Maria Cantwell wskazuje na nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne jako ich przyczynę. Władze ogłosiły stan wyjątkowy oraz wniosły o pomoc federalną, jednocześnie za kawielu działań związanych z wypalaniem roślinności. Dotychczas nie potwierdzono ofiar śmiertelnych, jednak około 12 tysięcy osób pozostaje bez prądu. W Zielonej Górze 3 sierpnia 2026 roku przyniesie wysoką temperaturę wynoszącą 29 stopni Celsjusza, z odczuwalną temperaturą sięgającą 30 stopni. Zachmurzenie będzie minimalne, na poziomie 3%, a meteorolodzy prognozują brak opadów deszczu. Słońce wzejdzie o godzinie 5:22 i zajdzie o 20:45. W kolejnych dniach przewidywane są burze oraz opady deszczu. Prezydent Stanów Zjednoczonych wstrzymał planowany potężny atak na Iran po prośbie ze strony Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Kataru oraz Iranu. Donald Trump zaznaczył, że powodem tego kroku jest możliwość zawarcia porozumienia dotyczącego cieśniny Ormaz oraz denuklearyzacji Iranu. W rozmowach z Iranem, które mają rozpocząć się w poniedziałek po południu, nie podano szczegółów, ale Trump dodał, że Stany Zjednoczone są gotowe do działania w każdej chwili. Irańskie media zaprzeczyły, jakoby Teheran prosił o wstrzymanie ataku, twierdząc, że prowadzą negocjacje. Książę Mohammed bin Salman ostrzegł Trumpa przed konsekwencjami ewentualnych ataków, które mogłyby prowadzić do odwetowych działań Iranu. W Polsce powstała lista lekarzy radnych milionerów, która wskazuje, że co dziesiąty radny lekarz zarobił w ubiegłym roku ponad 1 000 000 zł. Zespół badawczy przeanalizował dane z ponad 46 tysięcy nazwisk, tworząc największy zbiór oświadczeń majątkowych lekarzy radnych w przestrzeni publicznej. Wśród zbadanych znalazło się 238 lekarzy, a 9 z nich udało się skontaktować. Wnioski z analizy podkreślają brak przejrzystości w systemie zdrowia oraz rosnące zaniepokojenie społeczne dotyczące zarobków w tej branży. Badanie może wpłynąć na dalsze dyskusje o reformach w ochronie zdrowia w Polsce. Tyle wiadomości, wracamy do muzyki w Radiu DHT.
0: This is Radio DHT. You hear nothing but the best. Playing on www.radiodht.com.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 5 w nocy na autostradzie A2 między Słubocinem a Słupcem w województwie wielkopolskim leży przewrócony pojazd ciężarowy. Równolegle od 3 w nocy do 7 rano na odcinku od Buku do węzła Poznań Zachód doszło do zderzenia pojazdów. Do 9 rano w województwie śląskim na A4 w Katowicach oraz na A1 od granicy województwa do Mykanowa występują utrudnienia na odcinkach dróg. Do 13 na Mopiast Trząbka w województwie podkarpackim na A4 zamknięto toalety z powodu usterki technicznej. Do 19 na drodze krajowej nr 32 między Leśniowem Wielkim a Zieloną Górą w województwie lubuskim koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

rozwoje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio THT. Director of Public Relations. Aura 299. Is available only at the

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła siódma. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Pożar wybuchł na Białogorodzkim Państwowym Uniwersytecie Technologicznym imienia W. Szuchowa w wyniku ataku dronowego, który przeprowadzono z Ukrainy. Ogień rozprzestrzenił się na dużą powierzchnię uczelni, gdzie realizowane były projekty związane z dronami. Uczelnia nie podała jeszcze szczegółowych informacji o skutkach ataku. Rosyjski sztab operacyjny wcześniej ostrzegał przed zagrożeniem atakami bezzałogowymi. Witold Jurasz podkreśla różnicę między Białorusią a Rosją, zwracając uwagę na stan infrastruktury drogowej. W Rosji nawierzchnia jest w złym stanie, podczas gdy w Białorusi drogi są doskonałe. Jurasz zauważa, że na Białorusi brakuje miast i przemysłu, co wpływa na spokojną atmosferę życia mieszkańców. Opisuje także jeziora Brasławskie jako idylliczne miejsce z czystą wodą i brakiem reklam. Podkreśla, że dziś nie odważyłby się odwiedzić Białorusi bez immunitetu dyplomatycznego. Polska stoi przed wyzwaniem związanym z nasilającymi się ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, które mogą wpłynąć na różne aspekty życia społecznego i gospodarczego. Oczekuje się, że rekordowe upały będą miały konsekwencje dla energetyki, transportu, systemu ochrony zdrowia oraz edukacji. Wzrost temperatur może również wpłynąć na ceny towarów i usług, co bezpośrednio dotknie codzienne życie obywateli. Władze oraz instytucje analizują możliwe skutki i przygotowują się na nadchodzące trudności. Prokuratura wznowiła śledztwo w sprawie niewyjaśnionych zbrodni w Poznaniu, koncentrując się na domniemanych członkach gangu Borusia, w tym na Damianie W. Mężczyzna wcześniej odbył karę za napad z bronią w ręku oraz został oskarżony o oszustwa, a obecnie pisze bajki dla dzieci. Prokuratura łączy go z prawdopodobnym zabójstwem majętnego mechanika, który zniknął 25 lat temu. Dalsze działania śledcze są w toku. W warszawskim szpitalu na Banacha przez wiele miesięcy ciała zmarłych pacjentów nie były odbierane z chłodni, co doprowadziło do ich głębokiego rozkładu. Warunki sanitarno-epidemiologiczne w prosektorium były tragiczne, a część lodówek była zepsuta, co dodatkowo pogarszało sytuację. Rodziny zmarłych były namawiane do korzystania z usług prywatnego zakładu pogrzebowego, co jest niezgodne z prawem. Po ujawnieniu tych nieprawidłowości zarząd szpitala nie dostrzegał poważnych uchybień i nie planował działań. Następny serwis już za godzinę, a teraz gramy dalej.
0: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu.

0: Oto serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 13 na autostradzie A4 Przymopiast-Trząbka w województwie podkarpackim zamknięto toalety z powodu usterki technicznej. Do 19 na drodze krajowej nr 32 na odcinku Leśnów Wielki Zielona Góra w województwie lubuskim koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Muzyka na każdą pogodę.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. Czas na serwis w Radiu DHT. Mateusz Morawiecki zapowiedział, że 15 października odbędzie się konwencja Stowarzyszenia Rozwój Plus, która będzie miała miejsce w trzecią rocznicę wyborów parlamentarnych z 2023 roku. Były premier ocenił, że piątkowe wydarzenie Rozwój 2 to dopiero początek działań jego środowiska, które ma integrować różne patriotyczne grupy. Morawiecki podkreślił, że stowarzyszenie zamierza skupić się na takich priorytetach jak ograniczenie niekontrolowanej migracji oraz zwiększenie konkurencyjności polskich firm. W kontekście rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości parlamentarzyści związani z Rozwojem Plus powołali własny klub parlamentarny. Kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie wywołuje porównania do sytuacji z 2015 roku. CEO skłoniło niemieckie media do ostrzeżeń dla Unii Europejskiej. Hiszpański premier Pedro Sánchez jest krytykowany przez 22 kraje Unii Europejskiej za swoje polityki migracyjne oraz program umożliwiający uzyskanie prawa pobytu dla nieudokumentowanych imigrantów. Niemieckie dzienniki wskazują, że brak solidarności w Unii może prowadzić do wzrostu populizmu i podziałów w Europie. W kontekście kryzysu migracyjnego niektóre państwa rozważają propozycje dotyczące zawieszenia członkostwa Hiszpanii w strefie Schengen. W Polsce nadchodzi fala upałów, która w najbliższych dniach może przynieść temperatury sięgające blisko 40 stopni Celsjusza, zwłaszcza na południowym wschodzie kraju. We wtorek i środę prognozowane są najwyższe wartości, a także przelotne opady oraz możliwe burze z gradem i silnym wiatrem. Utrudnione warunki do snu będą wynikać z nocnych temperatur oscylujących między 20 a 24 stopniami Celsjusza. Spadek temperatury przewiduje się dopiero od czwartku. Ekstremalne zjawiska pogodowe mogą wpłynąć na różne aspekty życia w Polsce, w tym energetykę, transport i służbę zdrowia. Fundacja Lux Veritatis, kierowana przez ojca Tadeusza Rydzyka, nie zwróciła Ministerstwu Kultury 210 milionów złotych, pomimo złożonego w ubiegłym roku pozwu w tej sprawie. Środki te miały być przeznaczone na budowę Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia Święta Jana Pawła II w Toruniu. Najwyższa Izba Kontroli wskazała na nieprawidłowości w zarządzaniu funduszami związanymi z tą inwestycją, a prokuratura prowadzi śledztwo. Ministerstwo Kultury czeka na wyznaczenie daty rozprawy przez sąd. W niedzielę siły ukraińskie przeprowadziły atak dronowy na centrum logistyczne firmy Wildberries w miejscowości Nowosiemiejkino w obwodzie samarskim w Rosji. W wyniku incydentu ewakuowano pracowników, a strażacy prowadzą działania na miejscu zdarzenia. Wildberries, największa platforma handlu internetowego w Rosji, od połowy lipca boryka się z atakami na swoje magazyny. CEO ograniczyło jej zdolności logistyczne o około 10%. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wskazał, że w magazynach firmy składowano towary podwójnego zastosowania, wykorzystywane przez rosyjski przemysł zbrojeniowy. Rosyjskie władze odrzucają te oskarżenia. Z newsroomu Radia DHT tyle, przed nami kolejne przeboje trzech pokoleń.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 13 na objazd Trząbka w województwie podkarpackim na 4 zamknięto toalety z powodu usterki technicznej. Do północy na autostradzie A1 w województwie śląskim na odcinku od węzła Mszana do węzła Gorzyce utrzymuje się zwężenie jezdni. Od 9 rano do jutra do 16 na drodze krajowej nr 28 w województwie podkarpackim na odcinku od Zarszyna do Nowosielców obowiązuje ruch wahadłowy ze zwężeniem i ograniczeniem prędkości do 50 km na godzinę. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis. Radio DHT. Przeboje trzech pokoleń.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 9. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. 7 dzieci trafiło do szpitali po udarach cieplnych oraz w wyniku gwałtownej zmiany pogody na Jurze. W sobotę ratownicy udzielili pomocy 11 osobom na obozie w Kostkowicach, z czego 5 wymagało hospitalizacji. W tym samym czasie po przejściu nawałnicy ewakuowano obóz w Podlesicach, w którym uczestniczyło 120 osób. W trakcie ewakuacji pomoc potrzebowało 10 osób, a jedna z nich również została przewieziona do szpitala. Grupa Jurajska Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego apeluje do turystów o ostrożność i monitorowanie prognoz pogody. W niedzielę o godzina 22:43 doszło do poważnej awarii w kubańskim systemie elektroenergetycznym, w wyniku której niemal 10 milionów ludzi zostało pozbawionych prądu. Kubuńskie Ministerstwo Energii i Górnictwa poinformowało, że uruchomiono procedury mające na celu przywrócenie działania sieci, jednak państwowa firma Union Electrica de Cuba ogłosiła tylko całkowite odłączenie systemu. Problemy z dostawami energii nasiliły się, zwłaszcza w stolicy, gdzie przerwy trwają ponad 30 godzin, a w głębi kraju mogą sięgać kilku dni. Sytuacja jest efektem przestarzałej infrastruktury oraz niedoborów paliwa, które pogłębiły się w wyniku blokady naftowej nałożonej przez Stany Zjednoczone. Dalsze działania mające na celu poprawę sytuacji w energetyce kubańskiej są obecnie w toku. Tegoroczne zbiory owoców z drzew w Polsce mają wynieść około 3 400 000 ton, co oznacza spadek o 18,5% w porównaniu do ubiegłego roku. Głównymi przyczynami tego stanu są wiosenne przymrozki, długotrwały niedobór opadów oraz rekordowe upały. Największe straty odczują plantatorzy jabłek, których produkcja spadnie o blisko 1/5, oraz malin, gdzie prognozowany spadek wynosi 23%. Jedynym pozytywnym akcentem w tegorocznych zbiorach są porzeczki, których produkcja wzrośnie o 4,5%. Mimo to jakość owoców będzie gorsza niż w latach ubiegłych z powodu niekorzystnych warunków pogodowych. Policjanci z Komendy Rejonowej na Warszawskiej Ochocie zatrzymali 32-letniego mężczyznę, podejrzanego o zabójstwo 53-letniej kobiety. Jej ciało, w zaawansowanym stadium rozkładu, znaleziono w zakupowej torbie w mieszkaniu podczas policyjnej interwencji. Podejrzany przyznał się do popełnienia przestępstwa i został osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Dzisiaj planowane są dalsze czynności z jego udziałem. Od dzisiaj kierowcy w centrum Warszawy muszą liczyć się z utrudnieniami związanymi z remontem wiaduktu Alei Niepodległości przy Głównym Urzędzie Statystycznym. Prace potrwają 4 tygodnie, a jezdnie pod wiaduktem trasy Łazienkowskiej będą stopniowo zwężane, co wiąże się z zamykaniem po jednym pasie ruchu. W pierwszej kolejności zamknięte zostaną lewe pasy, następnie środkowe, a na końcu prawe. W godzinach nocnych od 22 do 6 rano kierowcy będą mogli korzystać tylko z jednego pasa ruchu. Dodatkowo w piątek rozpoczął się remont ulic Zajączka i Krajewskiego na Żoliborzu, gdzie także zamknięto obie ulice. Tak brzmiały informacje Radia DHT. Czas na muzykę.
0: Radio DHT.

0: Wielką przyjemnością tworzymy.
1: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 10. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Rumuńskie służby podejmują działania mające na celu skierowanie większej ilości wody do elektrowni jądrowej Cernavoda, w tym wysadzanie skał w Dunaju. Poziom wody w rzece jest krytyczny, zaledwie 10 cm od punktu, w którym elektrownia musiałaby zostać zamknięta z powodów bezpieczeństwa. Minister Radomir Rutta krytycznie ocenia bierność władz w tej sprawie, wskazując na zablokowany od 3,5 roku projekt pogłębienia ramienia Bala, który mógłby zapobiec obecnym problemom. Rząd ogłosił stan alarmowy w związku z kryzysem energetycznym wywołanym suszą i niskim poziomem wód w rzekach. Ekspert Jakub Wicz ostrzega przed ryzykiem blackoutów w Europie Środkowej z powodu fali upałów, które negatywnie wpływają na systemy energetyczne, zwłaszcza na Węgrzech i w Rumunii. Istnieje niebezpieczeństwo wyłączenia elektrowni jądrowych w tych krajach, co mogłoby prowadzić do poważnych konsekwencji. Nadchodzące dni będą dużym testem dla regionu i mogą skomplikować sytuację energetyczną. Jakub Wicz zaznacza, że w przypadku awarii systemów elektroenergetycznych skutki mogłyby być naprawdę bardzo poważne. Ponad 1/3 Polaków obwinia Karola Nawrockiego za wysokie ceny paliw, po tym jak zablokował ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Z sondażu SW Research dla Rzeczpospolitej wynika, że 36% ankietowanych uważa, iż Nawrocki ponosi odpowiedzialność za tę sytuację. Ustawa, która miała przynieść dodatkowe wpływy rzędu około 4 miliardów złotych, została skierowana do Trybunału Konstytucyjnego. Badanie przeprowadzono w dniach 28-29 lipca 2026 roku na próbie 800 internautów powyżej 18 roku życia. Prezydent Donald Trump stoi przed trudnym wyborem w polityce wobec Iranu, gdzie dalsze ataki mogą doprowadzić do szerszego konfliktu regionalnego. Iran domaga się kontroli nad cieśniną Ormaz jako warunku zakończenia działań wojennych, co jest problematyczne dla Stanów Zjednoczonych. Trump zrezygnował z ataku na Iran w oczekiwaniu na negocjacje, które jednak nie zostały potwierdzone przez Teheran. Eksperci wskazują, że sytuacja zmusza Trumpa do podjęcia trudnych decyzji, ponieważ żadna z opcji, eskalacja konfliktu czy ustępstwa, nie wydaje się korzystna. Iran może rozważać silniejsze uderzenie, co jeszcze bardziej komplikuje sytuację. Ukraina przeprowadziła atak na Rosję przy użyciu niezidentyfikowanego drona, który wzbudził zainteresowanie ekspertów ze względu na swój nietypowy kształt, przypominający amerykański bombowiec F-117. Dron wykorzystuje technologię Blended Body, co poprawia aerodynamikę i może zwiększać zasięg bojowy. Źródło nie wskazuje, czy dron został opracowany przez ukraińską zbrojeniówkę, czy pochodzi z Zachodu. Nagranie z ataku zyskało popularność w mediach społecznościowych, potwierdzając, że Ukraina nie ujawnia wszystkich typów swojego uzbrojenia. Kolejna porcja wiadomości o pełnej godzinie. Teraz zapraszamy na relaks przy dobrej muzyce.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 11. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Ała Kondratenko, Ukrainka, która w sobotę została zaatakowana w Gdyni przez 76-letniego mężczyznę, przekazała w nagraniu, że czuje się dobrze, biorąc pod uwagę okoliczności. Kobieta została uderzona w głowę drewnianą laską, odczuwa ból głowy w miejscach siniaków, jednak nie doznała wstrząsu mózgu ani krwawienia wewnętrznego. Policja zatrzymała sprawcę, który uciekł z miejsca zdarzenia. Ała Kondratenko mieszka w Gdyni od 5 lat i regularnie spacerowała ulicą, gdzie doszło do ataku. Kardynał Stanisław Dziwisz złożył w poniedziałek zeznania przed krakowskim sądem okręgowym w sprawie molestowania ministranta przez księdza. Podczas przesłuchania stwierdził, że nie miał wiedzy na temat nadużyć, a przez 27 lat przebywał w Watykanie i nie interesował się sprawami diecezji. Proces dotyczy zadośćuczynienia w wysokości 20 milionów złotych, które Janusz Szymik domaga się od archidiecezji krakowskiej oraz parafii w Międzybrodziu Bialskim za krzywdy doznane w dzieciństwie. Sąd planował przesłuchać Dziwisza już wcześniej, jednak jego nieobecność była spowodowana stanem zdrowia oraz zaplanowanym urlopem. Pełnomocnicy powoda starają się również o wezwanie byłego księdza Jana W. do sądu jako świadka, jednak jego miejsce pobytu pozostaje nieznane. Premier Węgier, Peter Magyar, ogłosił, że poziom wody w Dunaju spadł do 83 metrów i 68 centymetrów. CO zagraża działalności elektrowni jądrowej Paks. Elektrownia pozostaje w eksploatacji, jednak jej wyłączenie nastąpi, gdy poziom wody obniży się o 5 cm. W związku z prognozowanymi upałami i brakiem opadów, premier apeluje do obywateli o oszczędzanie energii, szczególnie w godzinach szczytowego zużycia. Magyar zaznaczył, że nadchodzące 5 dni będzie kluczowych dla sytuacji energetycznej kraju. Ukraińskie drony zaatakowały w nocy Państwowy Uniwersytet Technologiczny w Białgorodzie, gdzie doszczętnie spłonął budynek przeznaczony do projektowania i testowania dronów. Władze rosyjskie nie podały informacji o skutkach ataku. Dodatkowo, Ukraina przeprowadziła naloty na centra logistyczne firmy Wildberries, największej platformy handlowej w Rosji, co spowodowało pożary w magazynach w obwodzie włodzimierskim oraz obwodzie samarskim. Wildberries poinformowało, że ataki ograniczyły ich zdolności logistyczne o około 10%. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podkreślił, że w magazynach składowano towary podwójnego zastosowania, co zostało jednak odrzucone przez Rosję. Białoruś rozpoczęła tworzenie nowej brygady desantowej w obwodzie homelskim, położonym około 40 km od granicy z Ukrainą. Dowódca sił specjalnych ogłosił utworzenie 37. samodzielnej brygady desantowej, której celem ma być wzmocnienie południowej flanki kraju. Eksperci wskazują, że działania te mogą być związane z presją Rosji na Białoruś w celu zaangażowania jej w konflikt z Ukrainą. Prezydent Łukaszenko zleca służbę wojskową osobom, które nie wykonują dobrze swoich obowiązków na południowej granicy. To koniec serwisu, a na antenie DHT startuje nowy przebojowy zestaw.

jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. Czas na serwis w Radiu DHT. Chiny stają się największym zagrożeniem dla niemieckich producentów samochodów, którzy przez lata czerpali korzyści z ich wsparcia. W pierwszej połowie 2026 roku sprzedaż chińskich samochodów w Europie wzrosła o 63%, co wpłynęło na znaczące straty finansowe niemieckich firm, takich jak Volkswagen, BMW i Mercedes-Benz. W odpowiedzi na kryzys, europejscy producenci rozważają współpracę z chińskimi firmami oraz ekspansję na rynki wschodzące. Chińskie przedsiębiorstwa zyskały przewagę technologiczną, oferując lepsze i tańsze samochody elektryczne. W Kożuchowie miała miejsce bójka między grupą Polaków a Ukraińców, której przyczyną było głośne odtwarzanie muzyki z samochodu i zakłócanie ciszy nocnej. W zdarzeniu uczestniczyły 2-3-osobowe grupy, a jedna osoba została uderzona. Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie, a sprawcy opuścili miejsce zdarzenia. Konsulat Generalny Ukrainy w Wrocławiu monitoruje sytuację, jednak nikt nie odniósł poważnych obrażeń wymagających hospitalizacji. Sytuacja w Ceucie, gdzie wciąż koczuje wielu migrantów, pozostaje napięta. Ramatallah z Sudanu, który dotarł do Ceuty po trudnej podróży przez kilka krajów, podkreśla, że nie zamierza wracać do Maroka, które uważa za niebezpieczne. Władze Hiszpanii zanotowały wzrost liczby ofiar śmiertelnych podczas prób przekroczenia granicy, wynoszącą 72 osoby. Migranci, tacy jak Ramatallah i jego przyjaciele, mają nadzieję na dotarcie do Hiszpanii w poszukiwaniu lepszego życia. Mimo że sytuacja w Ceucie się uspokaja, w niektórych miejscach nadal pozostają osoby w potrzebie. Rumuńskie wojsko przeprowadziło detonację 100 kg materiałów wybuchowych na dnie Dunaju w poniedziałek, próbując przekierować nurt rzeki w stronę elektrowni jądrowej w Cernawodzie. Działania te są odpowiedzią na ekstremalnie niski poziom wody, który spadł do około 1400 metrów sześciennych na sekundę, co zagraża funkcjonowaniu elektrowni. Rząd Rumunii apeluje do obywateli o oszczędzanie wody i energii elektrycznej w obliczu kryzysu. Po pierwszej, nieudanej eksplozji w niedzielę, Bukareszt planuje kolejne radykalne kroki w celu ochrony kluczowej infrastruktury energetycznej. Zatrzymano 32-latka podejrzanego o zabójstwo 53-letniej kobiety, której ciało odnaleziono w miniony weekend w Warszawie na Ochocie. Zwłoki znajdowały się w dużej, zakupowej torbie i były w zaawansowanym stadium rozkładu. Mężczyzna przyznał się do popełnienia zbrodni i został doprowadzony do prokuratury, gdzie postawiono mu zarzuty. Policja ustaliła, że ofiara i podejrzany się znali, jednak nie ujawniono szczegółów ich znajomości. Wracamy do grania, kolejny serwis Radia DHT już niedługo.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 13. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Polska grupa Extreme Brands planuje zbudować regionalną platformę marek fitness i wellness, rozpoczynając współpracę z globalną marką stron Pilates. Nowe partnerstwo ma na celu rozwój własnych konceptów oraz wprowadzenie światowych marek na rynki Europy Środkowo-Wschodniej. Działania te mają zainicjować nowy etap rozwoju firmy w tym regionie. Hiszpańskie wojsko oraz służby specjalne ostrzegały przed zbliżającym się kryzysem migracyjnym w Ceucie, jednak rząd w Madrycie zignorował te sygnały, koncentrując się na walce z pożarami lasów. W wyniku tego zaniedbania doszło do masowego napływu nielegalnych migrantów, co przeciążyło gwardię cywilną i spowodowało chaos na granicy. Premier Pedro Sanchez określił tę sytuację jako atak na integralność terytorialną Hiszpanii. Marokańskie służby graniczne nie podjęły skutecznych działań, obserwując rozwój sytuacji bez interwencji. Ukraińska armia przeprowadziła nowatorską operację, wykorzystując drony Megure do ataku na rosyjskie stacje radarowe na Krymie. Drony te zostały przekształcone w dronowe lotniskowce, z których startowały mniejsze drony kamikadze. To pierwsze takie zastosowanie dronów Megure, które wcześniej były używane głównie do ataków na okręty. Ukraińska flota powietrzna kontynuuje rozwój swoich zdolności, realizując różnorodne misje z obszaru Morza Czarnego. Drony przeprowadziły również udany desant w rejonie Kosy Kimburńskiej. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wycofało zapis zobowiązujący restauracje do bezpłatnego udostępniania pół litra wody z kranu. Zmiany miały wejść w życie od 12 sierpnia, jednak zostały usunięte z projektu ustawy o opakowaniach i odpadach. Obecne przepisy nie regulują zapewnienia darmowej wody w lokalach gastronomicznych. Poseł Robert Dowan zgłaszał wątpliwości dotyczące kosztów i praktycznych kwestii związanych z tym zobowiązaniem. Wiele krajów Unii Europejskiej ma już podobne regulacje. Liczba ofiar śmiertelnych kryzysu migracyjnego w Ceucie wzrosła do 88, poinformowały lokalne władze. Większość zgonów miała miejsce w wyniku utonięć. Ponad 1500 migrantów skorzystało z pomocy medycznej, a w szpitalach przebywa 18 osób, w tym dwoje noworodków. Kryzys rozpoczął się, gdy około 60 tysięcy osób nielegalnie przekroczyło granicę z Maroka, z czego około 48 tysięcy wróciło do Maroka w piątek wieczorem. Krajowa instytucja zarządzająca ochroną zdrowia zaprzeczyła doniesieniom o załamaniu systemu opieki zdrowotnej. W Radiu DHT kończymy wiadomości, zostajemy z Wami przy muzyce.
0: Playing for you, hits of

0: się. Uśmiechaj się.
1: Następne zadanie, tym razem dla pary numer 5. Gotowi? Znakomicie, uwaga, para numer 5 przechodzi pod mostkiem zbudowanym z pary numer 2 i 6. Tak jest, wspaniale. Przypominam, kto dotknie pośladkami kolan, ten przegrywa. O właśnie, niestety, szóstka odpada, przykro mi, ale takie to już mamy zasady. Para numer 5 prowadzi, 18 punktów daje.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 14. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Elon Musk planuje zainwestować miliony dolarów w kampanię republikanów, pomimo wcześniejszych sporów z Donaldem Trumpem. Jego komitet polityczny America PACS będzie wspierał kandydatów w wyborach uzupełniających w 2026 roku. Mimo straty 20 miliardów dolarów w wyniku spadku akcji SpaceX, wydatki na politykę są dla Muska stosunkowo niewielkie. Wspierając ruch Make America Great Again, Musk liczy na deregulacje, które mogą przynieść jego firmom znaczne zyski. Po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości PiS, partia przestała być największym klubem w Sejmie, CO wiąże się z utratą około miliona złotych rocznie. Klub Rozwój Plus liczy 45 członków, w tym 40 posłów oraz europosłów i senatorów. Koalicja Obywatelska zdecydowała się nie zmieniać miejsc posłów PiS, co miało na celu dodatkowe podkreślenie sytuacji partii. Media prawicowe na razie pozostają lojalne wobec PiS po ogłoszeniu rozłamu przez Jarosława Kaczyńskiego. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rosji zaleca obywatelom ostrożność w dzieleniu się swoimi poglądami w sieci, aby nie wzbudzać zainteresowania rekruterów. Obywatele powinni unikać publikacji prywatnych informacji oraz sporów na prowokacyjne tematy. Wzrost niepokoju społecznego związany jest z plotkami o nowej fali mobilizacji oraz atakami na infrastrukturę. Władze zaostrzają przepisy dotyczące wypowiedzi w internecie, co może prowadzić do realnych kar za krytykę wojska. Poparcie dla Władimira Putina osiągnęło najniższy poziom od początku wojny. Nowy sondaż Ibris dla Polsat News wskazuje na spadek poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości, które uzyskuje 16,9%, co oznacza spadek o 7,2 punktu procentowego. Koalicja Obywatelska prowadzi z wynikiem 27,5%, mimo spadku o 0,5 punktu procentowego. Nowa partia Rozwój Plus zdobywa 7,8%, co wpływa na osłabienie PiS, które ma już tylko niewielką przewagę nad Konfederacją, osiągającą 14,4%. W sondażu frekwencja wynosi 64,4%, a 35,6% respondentów planuje nie uczestniczyć w wyborach. Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, w Sejmie znalazłoby się 6 ugrupowań. Ukraińska formacja dronów Ptaki Madziara zaatakowała rosyjski konwój paliwowy w drodze na Krym, składający się z 3 cystern i 3 pojazdów ochronnych. W wyniku ataku tylko jedna ciężarówka zdołała uniknąć zniszczenia. Krym boryka się z kryzysem paliwowym od około 2 miesięcy, a atak dronów wpłynie na zaopatrzenie rosyjskich sił na okupowanym półwyspie. Elitarna formacja ukraińskich droniarzy opublikowała nagranie z tego wydarzenia. Informacje podamy ponownie za godzinę, a tymczasem niech gra muzyka.
0: You've got the best plan. In one place, this is DHT Radio.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 15. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Ukraiński dron spadł na plażę w Archipoosipowce, powodując śmierć 4 osób, w tym dziecka, oraz rany u 10 innych. Incydent miał miejsce w pobliżu tzw. Pałacu Putina pod Gelendżykiem, a celem ataku była infrastruktura cywilna, w tym baza przedsiębiorstwa NPO Maszynostrojenia. Dron nie trafił w zamierzony cel, brakuje mu około 300 metrów. Podczas ataku nie zarejestrowano alarmów przeciwlotniczych. W ciągu pierwszych dwóch dni sierpnia w Tatrach zginęło 4 Polaków, w tym 2 wspinaczy i 2 turystów. 2 wypadki miały miejsce po polskiej stronie, a 2 po stronie słowackiej gór. Tatrzański Park Narodowy wskazuje, że wysokie temperatury i nagłe zmiany pogody mogły wpłynąć na te tragiczne wydarzenia. Park apeluje do turystów o zachowanie ostrożności w obliczu tych warunków. Ukraińskie ataki na magazyny Wildberries wywołują kontrowersje i różne opinie. Wiele osób w Ukrainie uważa, że ataki na cele, w tym infrastrukturę militarną, są uzasadnione w kontekście walki z agresorem. To forma presji, która może wpłynąć na postrzeganie sytuacji przez społeczeństwo rosyjskie. Ukraińcy podkreślają, że brutalność wojny trwa od lat, a ataki na cywilne cele w Rosji mogą być postrzegane jako forma odwetu. Kreml określił te działania jako zbrodnie, jednak w społeczeństwie rosyjskim pojawiają się różne reakcje na tę sytuację. Prezydent Ukrainy powołał Rustema Umerowa na nowego dyrektora Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy. Umerów wcześniej prowadził zespół negocjujący zawieszenie broni z Rosją, a jego nowa rola ma kluczowe znaczenie w kontekście bezpieczeństwa Ukrainy. Wybór Umerowa budzi nadzieję na poprawę sytuacji w regionie. Media ukraińskie informują o tej zmianie. Sytuacja w węgierskiej ochronie zdrowia jest tragiczna, z poważnym niedofinansowaniem i brakiem lekarzy. Pacjenci są często proszeni o przynoszenie pieluch i leków do szpitali, a w placówkach panuje zła higiena oraz nieprzyjemny zapach. Węgrzy coraz częściej wybierają sektor prywatny z powodu niskiej jakości usług publicznych. Władze planują reformy, jednak zmiany nie będą szybkie z powodu wieloletnich zaniedbań. Tyle wydarzeń, teraz czas na przebojową muzykę.
0: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. To Radio DHT.
2: Let's go.

0: każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu. To właśnie my, Radio DHT.
1: Who says I can't get stoned?

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 15 do 17 na drodze A4 w województwie małopolskim między węzłem Kraków-Tyniec a węzłem Kraków-Bielany doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Do 18 na autostradzie A2 w województwie mazowieckim na odcinku od węzła Halinów do węzła Lubelska zajęty jest lewy pas jezdni w kierunku Warszawy. Do 19 na drodze S61 w województwie podlaskim w obwodnicy Łomży występuje utrudnienie na odcinku obwodnicy. Do północy na autostradzie A1 w województwie śląskim między węzłem Mszana a węzłem Gorzyce utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 9 rano na drodze A4 w Katowicach obowiązują ograniczenia na jezdni krajowej. Do jutra do 16 na drodze DK28 w województwie podkarpackim między Zarszynem a Nowosielcami obowiązuje ruch wahadłowy ze zwężeniem i ograniczeniem prędkości do 50 km na godzinę. W Sanoku na ulicy Lipińskiego również utrzymuje się ruch wahadłowy ze zwężeniem jezdni. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis. Muzyka na każdą pogodę.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 16. Czas na serwis w Radiu DHT. Premier Rumunii Ilie Bolojan zaapelował o ograniczenie zużycia energii elektrycznej, szczególnie w godzinach szczytowych od 20 do 23, w związku z presją na krajowy system energetyczny. Niski poziom wody w Dunaju spowodował wyłączenie reaktorów w Cernavoda, co wpłynęło na sytuację energetyczną kraju. W odpowiedzi na apel, duże firmy, takie jak Dacia i Ford, zawiesiły produkcję, co przyczynia się do oszczędności energii. Premier podkreślił, że wstępne działania przynoszą już spadek globalnego zużycia energii. Ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Bodnar, zakończył swoją misję w Warszawie i wraca do Kijowa, gdzie obejmie stanowisko wiceministra spraw zagranicznych Ukrainy. Bodnar pełnił funkcję ambasadora w Polsce od 2024 roku. Wśród potencjalnych kandydatów na jego następcę wymienia się Irynę Wereszczuk i Oleksandra Miszczenkę. Jego poprzednikiem był Wasyl Zwarycz, obecnie ambasador Ukrainy w Czechach. Po 4 dniach od rozpoczęcia akcji zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego, zebrano 15 tysięcy podpisów. Inicjator akcji, Maciej Wilk, zauważył entuzjazm mieszkańców stolicy oraz efektywność organizacyjną przedsięwzięcia. Aby zwołać referendum, potrzebne jest około 132 tysiące podpisów. Akcja trwa do 28 września, a podpisy można składać w różnych punktach oraz u wolontariuszy. Ukraina zmaga się z kryzysem w sektorze zbożowym z powodu rosyjskiej blokady morskiej w rejonie Adesji, która uniemożliwia transport przez Morze Czarne. Od 22 lipca żaden statek nie wpłynął do portów Wielkiej Adesji, co jest pierwszym takim przypadkiem od wprowadzenia korytarza eksportowego. Ukraińscy rolnicy doświadczają spadku cen zbóż oraz wzrostu kosztów, co może prowadzić do dalszych strat. Eksperci ostrzegają, że brak morskiego transportu może skutkować kryzysem w ciągu kilku miesięcy. Ukraina zniszczyła 2 myśliwce Su-35 w ataku na rosyjskie lotnisko w Majkopie, jak poinformowała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, SBU. W ostatnich dniach przeprowadzono również ataki na 5 rosyjskich rafinerii oraz fabrykę produkującą samoloty wojskowe. Myśliwiec Su-35, kosztujący około 80 milionów dolarów, jest zaawansowanym rozwinięciem Su-27. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy podkreśliła, że wcześniej Su-35 przegrał pojedynek powietrzny z ukraińskim myśliwcem F-16. Zostańcie z nami, bo wiadomości to nie wszystko, co mamy Wam do zaoferowania. Teraz czas na godzinę wypełnioną przebojową muzyką.
0: Trzy pokolenia muzyki.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A2 w województwie mazowieckim między węzłem Halinów a węzłem Lubelska lewy pas w kierunku Warszawy pozostaje zajęty. Do 19 na drodze krajowej nr 32 w województwie lubuskim między Leśniowem Wielkim a Zieloną Górą koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie. Równolegle do czwartku do 16 na odcinku Wilkanowo Zielona Góra obowiązuje ruch wahadłowy. Do jutra do 9 rano na autostradzie A4 w województwie śląskim w Katowicach oraz na odcinku Zabrze Południe Gliwice-Sośnica wyłączony jest prawy pas i ruch odbywa się lewym pasem. Do jutra do 21 na drodze krajowej nr 30 w województwie dolnośląskim między Lubaniem a Gryfowem Śląskim obowiązuje ruch wahadłowy z ograniczeniem prędkości do 40 km na godzinę. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: You are listening to the best internet radio station. This is DA.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 17. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Prokurator Barbara Zapaśnik, znana jako Żelazna Baśka, ma być objęta postępowaniem dyscyplinarnym za swoje wypowiedzi dotyczące sprawy Arkadiusza Kraski. Krytykowała ona przechowywanie dowodów, które mogłyby dowodzić niewinności Kraski, co uznawane jest za przestępstwo. W 2001 roku Kraska został skazany na 20 lat więzienia, a jego sprawa opierała się na niewiarygodnych zeznaniach świadków. Po odtworzeniu nagrania z monitoringu, sąd uznał wcześniejszy wyrok za oczywiście niesłuszny. Zapaśnik może ponieść konsekwencje za publiczną krytykę działań innych prokuratorów. Prezydent Karol Nawrocki ułaskawił 3 osoby, co zostało ogłoszone przez sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta Mateusza Koteckiego. W ramach decyzji prezydent darował kary pozbawienia wolności oraz inne środki karne, w tym zatarcie skazania. Ułaskawienie dotyczyło osób skazanych za przestępstwa takie jak zniesławienie oraz wykroczenie związane z bezpieczeństwem imprez masowych. Wśród motywów decyzji wymieniono względy humanitarne, ustabilizowany tryb życia oraz pozytywne opinie środowiskowe. Dotychczas prezydent zastosował prawo łaski wobec 7 osób i odmówił 5. Polskie pary LGBTQ nie mają równych praw z rodzinami heteroseksualnymi, co wpływa negatywnie na ich bezpieczeństwo i sytuację prawną. Brak związków partnerskich utrudnia takie kwestie jak wspólne rozliczanie podatków, dziedziczenie czy zapewnienie sobie wzajemnej opieki zdrowotnej. Po decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o zawetowaniu ustawy dotyczącej statusu osoby najbliższej temat równości praw par jednopłciowych wraca do publicznej debaty. Wiele par decyduje się na zawarcie małżeństwa za granicą, aby zabezpieczyć swoją sytuację prawną, jednak wiele kluczowych problemów wciąż pozostaje nierozwiązanych. Ryszard Majdzik, radny Prawa i Sprawiedliwości, dołącza do Stowarzyszenia Rozwój Plus prowadzonego przez Mateusza Morawieckiego. Na grillu zorganizowanym przez Morawieckiego w Warszawie obecnych było około 30 samorządowców z Małopolski, w tym kilku przedstawicieli PiS. Zmiana orientacji politycznej Majdzika spotkała się z krytycznymi komentarzami. Uczestnictwo samorządowców w tym wydarzeniu jest częścią działań mających na celu pozyskanie nowych twarzy dla stowarzyszenia w regionie. W Bazylei potwierdzono 26 zakażeń legionellozą, z czego większość przypadków wystąpiła w jednej dzielnicy miasta. Wśród hospitalizowanych pacjentów jedna osoba znajduje się na oddziale intensywnej terapii. Służby zdrowia podejrzewają, że źródłem bakterii mogły być wieże chłodnicze zlokalizowane na dachach biurowców, gdzie w 8 z 10 przebadanych instalacji stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu bakterii Legionella. Władze apelują do mieszkańców o nielekceważenie objawów zapalenia płuc i natychmiastowe skontaktowanie się z lekarzem w przypadku ich wystąpienia. Radio DHT kończy serwis i zaprasza do wspólnego słuchania przebojów 3 pokoleń.
0: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu. Radio DHT.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A2 w województwie mazowieckim między węzłem Halinów a węzłem Lubelska lewy pas w kierunku Warszawy pozostaje zajęty. Do 19 na drodze krajowej nr 32 w województwie lubuskim między Leśniowem Wielkim a Zieloną Górą koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie. Równolegle do czwartku do 16 na odcinku Wilkanowo Zielona Góra obowiązuje ruch wahadłowy. Do jutra do 9 rano na autostradzie A4 w województwie śląskim w Katowicach oraz na odcinku Zabrze Południe Gliwice-Sośnica wyłączony jest prawy pas i ruch odbywa się lewym pasem. Do jutra do 21 na drodze krajowej nr 30 w województwie dolnośląskim między Lubaniem a Gryfowem Śląskim obowiązuje ruch wahadłowy z ograniczeniem prędkości do 40 km na godzinę. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 18. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Wołodymyr Zełenski mianował Rustema Umerowa na szefa służby wywiadu zagranicznego Ukrainy. Umerów będzie odpowiedzialny za dyplomację, obronę oraz negocjacje dotyczące zakończenia wojny. W ramach reorganizacji ukraińskich służb bezpieczeństwa Ihor Kłymenko, dotychczasowy minister spraw wewnętrznych obejmie stanowisko sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Zmiany te mają na celu wzmocnienie kierownictwa Ukrainy w czasie trwającego konfliktu. Królewiec, rosyjska twierdza położona między Polską a Litwą, ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa Sojuszu Północnoatlantyckiego. W obwodzie królewieckim stacjonują rakiety, lotnictwo i marynarka wojenna, co stwarza potencjalne zagrożenie dla Polski. W przypadku konfliktu z Rosją, przesmyk Suwalski, istotna droga dla Sojuszu Północnoatlantyckiego, mógłby zostać zablokowany, co utrudniłoby wsparcie dla państw bałtyckich. Dodatkowo, Rosja wykorzystuje Królewiec do zakłócania systemów nawigacji satelitarnej, co stanowi kolejny aspekt zagrożenia. W związku z tym, Polska i Sojusz Północnoatlantycki podejmują działania w celu przygotowania się na ewentualne niebezpieczeństwa wynikające z obecności Rosji w tym regionie. W Bihorze w Rumunii tysiące ludzi mają dostęp do wody tylko przez 4 godziny dziennie z powodu suszy, a zapasy mają wystarczyć na 2 do 3 dni. Niski poziom wody w Dunaju zagraża bezpieczeństwu energetycznemu kraju. CEO doprowadziło do wyłączenia bloku numer 1 elektrowni jądrowej w Cernawodzie. Rząd Rumunii ogłosił stan alarmowy w sektorze energetycznym i zwiększa import energii. Sytuacja na Dunaju osiągnęła rekordowo niski poziom. CEO pogłębia kryzys hydrologiczny w regionie. Piotr Pytel spędził 22 lata w więzieniu za zbrodnię, której nie popełnił, a sprawcą był inny przestępca. Po wniosku polskiej prokuratury o ułaskawienie, Pytel został wypuszczony 22 czerwca 2026 roku. Po wyjściu na wolność zmaga się z trudnościami adaptacyjnymi oraz problemami zdrowotnymi i emocjonalnymi. Wyraża silne poczucie niesprawiedliwości ze strony niemieckiego wymiaru sprawiedliwości, który nie przyznaje się do błędu, mimo posiadania dowodów. Pytel planuje rozpocząć nowe życie. Część polityków Prawa i Sprawiedliwości wyraża wątpliwości co do kandydatury Marcina Ociepy na wicemarszałka Sejmu, wskazując na jego wcześniejsze porzucenie patrona Jarosława Gowina. Krytycy obawiają się o lojalność Ociepy i preferują innych kandydatów. Wybór Ociepy na członka prezydium Sejmu jest niepewny, a głosowanie w tej sprawie zostało przesunięte na wrzesień. CEO potęguje kontrowersje w obozie władzy. Do następnego serwisu teraz najlepsza muzyka trzech pokoleń.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 19. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W Katowicach patrol drogówki zatrzymał 38-letniego mężczyznę, który jechał na rowerze po autostradzie A4, mając w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. Rowerzysta otrzymał mandaty za jazdę po pijanemu, poruszanie się rowerem po autostradzie oraz za niewłaściwy stan techniczny roweru. Łączna wysokość nałożonych mandatów wyniosła blisko 3000 zł. Działania policji miały na celu zapewnienie bezpieczeństwa na drodze. Kolejny Polak został podejrzany o odurzanie swojej partnerki, gwałcenie jej oraz nagrywanie tych czynów, które następnie udostępniał w zamkniętej międzynarodowej grupie w internecie. Postępowanie w tej sprawie prowadzi prokuratura w Tychach. To już czwarty przypadek związany z procederem określanym jako Akademia Gwałtu, ujawnionym przez dziennikarzy CNN. Oskarżonemu grozi do 20 lat więzienia. Mężczyzna twierdzi, że był szantażowany przez administratorów grupy, którzy zmuszali go do nagrywania kolejnych filmów. Paryski sąd odrzucił apelację Ksenii Fedorowej, co oznacza, że jej areszt domowy oraz codzienne kontrole policyjne pozostają w mocy. Fedorowa została oskarżona o pełnienie roli przekaźnika kampanii dezinformacyjnych z Moskwy. Sąd nie uznał, że nałożone na nią środki spowodowały bezpośrednią i poważną szkodę. Dodatkowo utrzymano 6-miesięczne zamrożenie jej aktywów. Minister spraw wewnętrznych bronił decyzji o wydaleniu, wskazując na jej rolę w rozpowszechnianiu rosyjskiej propagandy. We wtorek Polska zmierza w kierunku fali upałów, a temperatura w wielu regionach przekroczy 30 stopni Celsjusza, osiągając maksymalne wartości do 37 stopni na południowym wschodzie. Po słonecznym poranku w niektórych miejscach wystąpią burze z ulewami, szczególnie na krańcach wschodnich oraz na zachodzie. W nocy z wtorku na środę prognozowane są przelotne deszcze i burze. Oczekiwane są również nieprzyjemne warunki biometeorologiczne, zwłaszcza w godzinach największego upału. Dalsze skutki ekstremalnych zjawisk pogodowych mogą wpłynąć na energetykę, transport i codzienne życie w Polsce. Prezydent Karol Nawrocki ułaskawił Piotra Pytła, który odsiadywał wyrok dożywocia za zabójstwo, do którego przyznał się inny mężczyzna. Informację o ułaskawieniu potwierdził adwokat Pytła, który zaznaczył, że jego klient otrzymał komunikat z kancelarii prezydenta. Pytel spędził w więzieniu ponad 20 lat za czyn, którego nie popełnił, co według adwokata stanowi jedną z największych patologii w historii wymiaru sprawiedliwości. Po decyzji ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, Pytel opuścił zakład karny w Rzeszowie w czerwcu. Historia Pytła zyskała na znaczeniu po reportażu w TVN24, który przyspieszył działania w tej sprawie. O tej porze to już wszystkie informacje. Radio DHT wraca do grania.
0: You are listening to hits of three generations on DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. Czas na serwis w Radiu DHT. Rosyjska Federalna Służba Monitorowania Finansowego wpisała 14-letniego Wiktora Kalinina z Petersburga na listę terrorystów i ekstremistów. Kalinin został zatrzymany w lipcu za podpalenie szafy przekaźnikowej przy torach kolejowych. Od początku inwazji na Ukrainę wzrosła liczba nastolatków wpisywanych do rejestru terrorystów, a ich udział zwiększył się o 80%. Obecnie co 12 osoba na liście to nieletni, a odpowiedzialność karna została obniżona do 14 lat. Na początku lipca 2026 roku w rejestrze figurowało ponad 21 tysięcy osób. Królewiec, rosyjska enklawa położona między Polską a Litwą, ma strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa Sojuszu Północnoatlantyckiego, z uwagi na stacjonujące tam siły zbrojne, w tym rakiety, lotnictwo i okręty floty bałtyckiej. Region ten, blisko przesmyku suwalskiego, może być wykorzystywany przez Rosję do zakłócania sygnałów GPS oraz rozmieszczania systemów obrony przeciwlotniczej i rakiet balistycznych. W odpowiedzi na zagrożenia z tego obszaru, Polska wdraża system Tarcza Wschód oraz wzmacnia obronę w północno-wschodniej części kraju. Radni Prawa i Sprawiedliwości z Woli skierowali interpelację do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, wyrażając oburzenie z powodu skrócenia oficjalnych obchodów rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Uroczystości zostały uproszczone ze względu na wysokie temperatury, CO zostało wcześniej uzgodnione z powstańcami. Radni krytykują również brak odczytywania nas delegacji, co było dotychczas tradycją, jednak burmistrz Woli, Krzysztof Strzałkowski, podkreślił, że ważniejsza jest pamięć o powstańcach. Warto zaznaczyć, że skrócenie obchodów miało miejsce także w dniu poprzedzającego uroczystości. Rosyjscy generałowie obiecali Władimirowi Putinowi zdobycie całego Donbasu do końca roku, mimo trudnej sytuacji na froncie. W lipcu armia rosyjska przeprowadziła 8 tysięcy szturmów mięsnych. CO oznacza wzrost o 11% w porównaniu do czerwca, jednak zdobyli jedynie 88 km2 terytorium. Niektórzy wojskowi oceniają cele jako nierealne, prognozując, że konflikt w Donbasie może potrwać do 2027 roku. Mimo stagnacji ofensywy, Putin nie planuje ustępstw i domaga się pełnej kontroli nad Ukrainą, w tym obwodami zaporowskim i chersońskim. Rumuńska armia przeprowadziła kontrolowane eksplozje na Dunaju, aby zwiększyć dopływ wody do elektrowni jądrowej w Cernawodzie. W operacji wykorzystano 180 kg materiałów wybuchowych, a minister obrony uznał ją za sukces. Pełniący obowiązki premiera Ilie Bolojan zaapelował do mieszkańców i przedsiębiorstw o ograniczenie zużycia energii elektrycznej, co już przyniosło spadek zapotrzebowania o 200 MW. Poziom wody w Dunaju jest alarmująco niski, co wpływa na działalność elektrowni oraz innych zakładów. Kończymy serwis, ale Radio DHT zostaje i gra.
0: Please visit our website on www.radiodht.com and our Facebook page.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 21. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Mateusz Morawiecki zorganizował polityczny grill, który stał się tematem dyskusji w najnowszym odcinku programu Naczelni. Uczestnicy rozmowy analizują znaczenie tego spotkania w kontekście rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości oraz ambicji byłego premiera. Poruszany jest również kryzys migracyjny w Ceucie oraz jego polityczne konsekwencje. Dodatkowo omawiane są ekscesy polityków po alkoholu i granice między życiem prywatnym a publicznym. Program stawia pytania o przyszłość prawicy w Polsce, co może wskazywać na możliwe zmiany w tym obszarze. Anna Łukasik, była prezeska Szpitala Południowego, ujawnia nowe wątki dotyczące afery w szpitalu w rozmowie z Onetem. Mówi o konflikcie z doktorem Emilem Jędrzejewskim, który przyprowadził do jej gabinetu wiceminister zdrowia Katarzynę Kacperczyk. Łukasik wskazuje również na podejrzane zachowanie pielęgniarki oddziałowej oraz na sytuację z kontrolą sanepidu, która ujawniła nieprawidłowości w magazynie oddziału internistycznego. Wywiad z Anną Łukasik będzie dostępny we wtorek o godzinie 6. Wołodymyr Zełenski odwołał Olchę Stefaniszynę z pozycji ambasadorki Ukrainy w Stanach Zjednoczonych. Stefaniszyna pełniła tę funkcję przez mniej niż rok, wcześniej będąc wicepremierką. Władze nie ogłosiły jeszcze nazwiska jej następcy. Zełenski zaproponował stanowisko nowej ambasadorki byłej premier Julii Swyrydenko. Obecnie administracja nie podała informacji dotyczącej nowego ambasadora. Mateusz Morawiecki ogłosił, że do 15 października założy nową partię polityczną, której powstanie nastąpi podczas konwencji Stowarzyszenia Rozwój Plus. Morawiecki wskazał na swoje martwe członkostwo w Prawie i Sprawiedliwości, co może sugerować próbę wykluczenia go z tej formacji. Podczas konwencji zaprezentuje program nowej partii, podkreślając swoje doświadczenie oraz gotowość do wzięcia odpowiedzialności za kraj. Politycy związani z Rozwojem Plus posiadają już nowy klub parlamentarny. Ministerstwo Obrony Narodowej wydało ponad 5 milionów złotych na tajne pomieszczenie, które miało służyć do prowadzenia rozmów na najwyższym szczeblu. Jak informuje oficer służb specjalnych, w obiekcie znalazły się liczne niedoróbki, przez co służby nie chciały go odebrać. Dodatkowo, sytuacja w Ministerstwie Obrony budzi poważne zastrzeżenia, CO zostało podkreślone przez przedstawicieli służb. W związku z tym, dalsze kroki w tej sprawie nie zostały jeszcze określone. Z Newsroomu to wszystko, teraz gramy.
0: Really good music.

co jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 22. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W 80% skontrolowanych lokali gastronomicznych w Polsce ujawniono nieprawidłowości, wynika z najnowszego raportu Inspekcji Handlowej. Kontrole objęły 317 lokali, w tym Pub Mensen w Toruniu, gdzie stwierdzono podmianę asortymentu, serwując nektar zamiast soku owocowego. Najczęstsze problemy dotyczyły braku informacji o ilości potraw oraz braku cennika. Inspekcja Handlowa kontynuuje monitoring lokali, aby chronić konsumentów. W wieku 43 lat zmarł Mateusz Bąk, legendarny bramkarz Lechii Gdańsk. Klub piłkarski przekazał, że Bąk był ważną postacią, która przeszła z drużyną drogę od A-klasy do Ekstraklasy, grając w latach 2001-2008 oraz ponownie od 2013 do 2017 roku. Po zakończeniu kariery zawodniczej Bąk szkolił młodych bramkarzy w Akademii do 2022 roku. Lechia Gdańsk złożyła kondolencje rodzinie i bliskim zmarłego. Karol Nawrocki zastosował prawo łaski wobec Piotra Starucha Staruchowicza, jednego z najbardziej rozpoznawalnych kibiców Legii Warszawa. CO umożliwia mu powrót na trybuny po dwuletnim zakazie stadionowym. Decyzję ogłosił podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Mateusz Keteki, zaznaczając, że ułaskawienie miało miejsce na podstawie pozytywnej opinii środowiskowej oraz incydentalnego charakteru czynu. Staruchowicz został skazany za przebywanie w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności podczas masowej imprezy sportowej. Obrońca Piotra Starucha potwierdził, że prezydent skorzystał z przysługującej mu prerogatywy, co oznacza, że zakaz został zniesiony. Rosja stanowi poważne zagrożenie dla Polski, co podkreślił ekspert do spraw bezpieczeństwa podpułkownik RES Maciej Korowaj. Zasugerował, że należy przygotować się na najgorsze scenariusze wojenne, jednocześnie unikając siania paniki. Wskazał na potrzebę przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej oraz przeszkolenia obywateli, w tym obcokrajowców mieszkających w Polsce, w ramach systemu obrony cywilnej. Korowaj zaznaczył, że Polska nie jest odpowiednio przygotowana na zagrożenia, które mogą wynikać z działań Rosji. Maria Zacharowa, rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, oskarżyła Sojusz Północnoatlantycki i Unię Europejską o bycie częścią międzynarodowej działalności terrorystycznej w związku z atakiem Ukrainy na miejscowość Archipołosipówka. W swoim wystąpieniu połączyła śmierć rosyjskich cywilów z działaniami zachodnich organizacji, jednak nie przedstawiła żadnych dowodów na poparcie swoich tez. W wyniku ataków w Archipołosipówce zginęło 6 osób, a gubernator kraju krasnodarskiego poinformował, że ofiary śmiertelne były skutkiem spadających szczątków dronów. Ukraińskie media podały, że dron został strącony nad plażą, gdzie wypoczywały osoby. Dalsze kroki w tej sprawie nie zostały wskazane. Dzięki, że byliście z nami, gra Radio DHT.
0: Only the best music on DHT Radio.

wielkie. Skręcałem twój warkocz jak mokrą szmatę, żeby wytępić łupież. Wziąłem w swe dłonie pompę.

napisać do jestem. Tutaj Krzyś Skiba, pełen szacunku. Poradźcie, bo wpadnę w depresję. Jest taka sprawa, ona ma łupież, a ja jestem wnerwiony.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 23. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Nad Warszawę nadciąga burza z kierunku południowo-zachodniego, która ma cechy superkomórki. Oczekiwane są nawalne opady deszczu, a także możliwe opady gradu i silne porywy wiatru. W ciągu najbliższych dni prognozowane są istotne zawirowania pogody, a przed weekendem spodziewane są gwałtowne nawałnice. Sieć obserwatorów burz ostrzega przed nadchodzącymi niebezpieczeństwami związanymi z tym zjawiskiem. Mateusz Morawiecki ostrzegł polityków z Prawa i Sprawiedliwości, że posiada świadków i dowody, które mogą potwierdzić jego słowa. W czasie rozmowy na kanale Rymanowski Live skrytykował frakcję maślarzy w partii, twierdząc, że dążą oni do przejęcia jej kontroli. Morawiecki zaznaczył, że sytuacja ta może prowadzić do wypchnięcia niektórych posłów z Sejmu w celu zdobycia funduszy partii. Oskarżył także osoby dążące do jego marginalizacji o ukartowaną strategię. Dwie osoby zmarły w stanie Michigan na skutek zakażenia pasożytem przewodu pokarmowego cyklospora, co jest pierwszymi potwierdzonymi przypadkami śmiertelnymi cyklosporozy w Stanach Zjednoczonych. Zakażenia były związane z sałatą z Meksyku serwowaną w sieci Taco Bell. Obie ofiary miały inne schorzenia, które mogły wpłynąć na ich stan zdrowia. Od maja Centrum Kontroli i Prewencji Chorób zarejestrowało ponad 4000 przypadków cyklosporozy w 41 stanach. Mateusz Morawiecki zorganizował polityczny grill, który stał się tematem dyskusji w najnowszym odcinku programu Naczelni. Rozmowy koncentrują się na rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości oraz ambicjach byłego premiera. W programie poruszany jest również kryzys migracyjny w Ceucie oraz jego polityczne konsekwencje. Uczestnicy debatują nad granicą między życiem prywatnym a publicznym w kontekście ekscesów polityków po alkoholu. Program stawia pytania o przyszłość prawicy w Polsce. Wołodymyr Zełenski odwołał ze stanowiska ambasadorkę Ukrainy w Stanach Zjednoczonych Olchę Stefaniszynę. Pełniła ona tę funkcję przez mniej niż rok, wcześniej będąc wicepremierką. Prezydent zaproponował stanowisko nowej ambasadorki byłej premier Julii Swyrydenko, jednak nie ogłoszono jeszcze nazwiska nowego ambasadora. Tyle w serwisie, a my wracamy do przebojowej muzyki.
0: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu. Radio DHT.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A2 w województwie mazowieckim między węzłem Halinów a węzłem Lubelska lewy pas w kierunku Warszawy pozostaje zajęty. Do 19 na drodze krajowej nr 32 w województwie lubuskim między Leśniowem Wielkim a Zieloną Górą koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie. Równolegle do czwartku do 16 na odcinku Wilkanowo Zielona Góra obowiązuje ruch wahadłowy. Do jutra do 9 rano na autostradzie A4 w województwie śląskim w Katowicach oraz na odcinku Zabrze Południe Gliwice-Sośnica wyłączony jest prawy pas i ruch odbywa się lewym pasem. Do jutra do 21 na drodze krajowej nr 30 w województwie dolnośląskim między Lubaniem a Gryfowem Śląskim obowiązuje ruch wahadłowy z ograniczeniem prędkości do 40 km na godzinę. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis. Muzyka na każdą pogodę.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła północ. Czas na serwis w Radiu DHT. Minister spraw zagranicznych Litwy, Kęstutis Budrys, skrytykował reakcję Sojuszu Północnoatlantyckiego na incydent z rosyjską rakietą, która spadła na terytorium Polski, wskazując na brak zdecydowanej odpowiedzi Sojuszu. Budrys podkreśla konieczność zwiększenia sił Sojuszu Północnoatlantyckiego na wschodniej flance, co uznaje za kluczowe dla bezpieczeństwa regionu. Zwrócił również uwagę na pozytywne efekty wcześniejszych operacji Sojuszu w stabilizacji sytuacji w tym obszarze. W związku z incydentem minister podkreślił potrzebę silniejszej reakcji politycznej Sojuszu. W 80% skontrolowanych lokali gastronomicznych w Polsce ujawniono nieprawidłowości według najnowszego raportu Inspekcji Handlowej. Kontrole objęły 317 lokali, w tym znane restauracje oraz bary przydrożne. W pubie Mencen w Toruniu stwierdzono podmianę asortymentu, gdzie serwowano nektar zamiast soku owocowego, co wprowadzało klientów w błąd. Inspekcja Handlowa kontynuuje monitorowanie lokali, aby chronić konsumentów. Anna Łukasik, była prezeska Szpitala Południowego, ujawnia nowe wątki dotyczące afery w szpitalu, wskazując na konflikt z doktorem Emilem Jędrzejewskim, który przyprowadził do jej gabinetu wiceminister zdrowia Katarzynę Kacperczyk. W rozmowie z Onetem przypomina sytuację z kontrolą sanepidu, podczas której odkryto nieprawidłowości w magazynie oddziału internistycznego. Łukasik wyraża także wątpliwości dotyczące zachowania pielęgniarki oddziałowej, które wzbudziło jej podejrzenia o możliwe nieprawidłowości. Cały wywiad zostanie opublikowany we wtorek o godzinie 6. W wieku 43 lat zmarł Mateusz Bąk, legendarny bramkarz Lechii Gdańsk. Klub przekazał, że Bąk był integralną częścią drużyny, która awansowała z A-klasy do Ekstraklasy, grając w Lechii w latach 2001-2008 oraz ponownie od 2013 do 2017 roku. Po zakończeniu kariery zawodniczej szkolił młodych bramkarzy w Akademii Klubu aż do 2022 roku. Lechia Gdańsk składa kondolencje rodzinie oraz bliskim zmarłego. Ubiegły czwartek w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt, który zanikł po kilku minutach. Miejsce jego upadku zlokalizowano w pobliżu Tarnawy Kolonii w województwie lubelskim, gdzie spadł pocisk manewrujący CH-101. Sztab Generalny Wojska Polskiego poinformował, że po incydencie rosyjski aparat propagandowy rozpoczął działania manipulacyjne, sugerując m.in. ukraińskie pochodzenie obiektu oraz podważając skuteczność polskiego systemu obrony powietrznej. Wydział do spraw wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie prowadzi śledztwo w tej sprawie, a rząd zapewnia, że pocisk nie stanowił zagrożenia dla terenów zamieszkanych. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: się i śmiechaj się.
1: Następne zadanie, tym razem dla pary numer 5. Gotowi? Znakomicie, uwaga, para numer 5 przechodzi pod mostkiem zbudowanym z pary numer 2 i 6. Tak jest, wspaniale. Przypominam, kto dotknie pośladkami kolan, ten przegrywa. O właśnie, niestety, szóstka odpada, przykro mi, ale takie to już mamy zasady. Para numer

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła pierwsza. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Karol Nawrocki zastosował prawo łaski wobec Piotra Starucha Staruchowicza, co pozwala mu na powrót na trybuny po dwuletnim zakazie stadionowym. Decyzja prezydenta opiera się na pozytywnej opinii środowiskowej oraz incydentalnym charakterze czynu, za który Staruchowicz został skazany. Informację o ułaskawieniu potwierdził jego obrońca, zaznaczając, że zakaz wynikał z przebywania w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności podczas meczu w Lublinie. Dalsze kroki w tej sprawie nie zostały jeszcze ogłoszone. Badacze z Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum we współpracy z ratownikami Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przeanalizowali skutki porażenia piorunem, które miało miejsce na Giewoncie w 2019 roku. W badaniach stwierdzono, że u prawie połowy poszkodowanych występowało podwyższone stężenie troponini, markera uszkodzenia mięśnia sercowego, przy czym najwyższe wartości zaobserwowano u osób narażonych na bezpośrednie uderzenie pioruna. W grupie tej mediana stężenia troponini wynosiła 25,6 nanogramów na litr, w porównaniu do 10,7 nanogramów na litr u pozostałych. Badania wykazały, że mechanizm porażenia był jedynym niezależnym predyktorem wzrostu troponini, a poziom uwolnienia troponini był znacznie wyższy niż po kardiowersji elektrycznej. Wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie Communications Medicine. Lechia Gdańsk pożegnała Mateusza Bonka, symbol wierności i charakteru, który związany był z klubem przez wiele lat. Urodzony w Pruszczu Gdańskim bramkarz zadebiutował w pierwszym zespole Lechii w sierpniu 2001 i rozegrał dla klubu 245 meczów. Po zakończeniu kariery w 2017 roku przez pewien czas pracował jako trener bramkarzy w Lechii. Klub wyraził współczucie dla rodziny Bonka, podkreślając jego niezastąpioną rolę w historii drużyny. W nekrologu najbliżsi wspomnieli o pustce, którą pozostawił, oraz o niezatarte wspomnieniach związanych z jego postacią. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zagroził Iranowi iścięciem głowy, jeśli nie zgodzi się na porozumienie dotyczące zakończenia konfliktu, który trwa już 157 dzień. Trump podkreślił, że to ostatnia szansa dla Iranu na podpisanie umowy, dodając, że negocjacje toczą się na prośbę Iranu oraz kilku innych krajów. W międzyczasie Iran oświadczył, że nie prowadzi żadnych rozmów pokojowych. W wyniku ostatnich zapowiedzi Trumpa ceny ropy naftowej znów spadły o 5%. CO potwierdza analizy rynku dotyczące wpływu jego działań na sytuację gospodarczą. Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar kończy swoją misję w Warszawie i wraca do Kijowa, aby objąć stanowisko wiceministra spraw zagranicznych Ukrainy. Prezydent Wołodymyr Zełenski potwierdził te informacje podczas narady kierowników ukraińskich placówek dyplomatycznych. Wśród potencjalnych kandydatów na nowego ambasadora Ukrainy w Polsce wymienia się Irynę Wereszczuk oraz Oleksandra Miszczenkę. Wasyl Bodnar wcześniej pełnił funkcję wiceministra spraw zagranicznych w latach 2017-2021 oraz był ambasadorem w Turcji. Wiadomości wybrzmiały, teraz czas na przeboje.
0: Tu Radio DHT.